ramu mau meja maui. Kaji aja nyai abu ini abu. Wato abu ama zima alu maja buto tadu kudu mamu no bon taban le mamu. Kalu maja buto mu edu nge cho za tatan kosh.